Gal, Batman, Rifle, Co Magazine, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo, Bodo